Radio agakiza ku isoko yukuri itondo ciza kuri mwese muri kubona twumviriza twatugeze gace isaha 12:26 turabandanya n'ikiganiro ramuka amahoro aho mutwa kuri 632 ubusa 636 nkomeza kwifuriza ikaze mwese aho muherereye nkomeza kwifuriza kugira igitondo ciza rero kuri mwese mutwumviriza muri mu bice bitandukanye bigize kino gihugu tayifuriza kururanirwa no kugira ibihe byiza.

0: Radio Haki za kwisokukuriya lo.
1: Mahoro.
0: Mahoro cyane tuvugana nande muherereye hehe?
1: Kaje mu ngo muravugana n'uwa. Azindi nka yo bya batazira ruko nada.
0: Kazina sishowe kugatora neza uvuze ngo witwa gute?
1: Indi nka yo bya batazira ruko nada mvuka ikaruye.
0: Yego ikaruye mwaramutse mahoro.
1: Mahoro.
0: Yego kaza mu kiganiro.
1: Ajenda stazi wangu nde mudame wanje ninga byedeterine
0: kiganiro ni ramuka mahoro uramutse mahoro
1: yego uramutse mahoro ndamukunda ninga byedeterine
0: yego
1: gabo serita bigirimana Eric
0: yego
1: muri kanda iziga inosa irafunda jamba tiste
0: yego wanyuma
1: nibagiye n'umubyeyi wanjye bita Ndayigayama Jacqueline. Yego.
0: Kanda gushimire cyane.
1: Nukuri nanjye ndashimye.
0: Ezagiko.
1: Da.

Kajiwaga kiza kuisoko yukuri kigani ronira muka amahoro. Tukizige chisa ha chuminazibi mita milongine nine. Tukakura kuri mwakitaratu na kabiri usa gataratu mwakitaratu.

0: Radio Agakiza, hallo.
1: Hallo.
0: Ni more tuvugana nande muherereye. Hallo. Oh, ntibikunze ko abandanya umuntu wanyu wacu. Kankunze kwifuriza igitondo cyiza. Mutwa kora kuri 632 ubusa gatandatu 65.